0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci wywróżyć przyszłość, a jedyne, co tam znajdziesz, to stary kurz i zmarnowany czas. Dokładnie tak, jak w 1996 roku, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek konsoli Virtual Boy, która zamiast rewolucji w gamingu zafundowała użytkownikom głównie potężne bóle głowy i mdłości przez swoje upiorne czerwono-czarne barwy, przypominające wystrój piekła w wersji budżetowej, co skutecznie uśmierciło ten sprzęt w niecałych. Więc ciesz się, że twój wzrok jeszcze jako tako działa w X-Vibe, bo teraz czas na dawkę chłodnego rytmu. Oto Rihanna i Drake w utworze What Is My Name w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego chomik właśnie uczy się obsługi mikrofalówki, więc zapodajemy trochę cukru na osłodę tej życiowej katastrofy w Radiu X Vibe. Malvo Swayboy K3NO3 Sugar dla Marka od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: thou shalt confess.
1: W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Shopa Pratcha i oddychania producentki, żeby stworzyć głos kosmity, co brzmi jak przepis na tani horror, a nie hit kinowy. Więc w Nightmarek doceniamy ten absurdalny beat, zanim sufit spadnie ci na głowę. Słuchaj raz, dwa, trzy i utworu sufit, niech dźwięki lecą w X-Vibe.

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

209 rok przyniósł światu niepokojący wynalazek w postaci lalki z wbudowaną kamerą, która potrafiła nagrywać to, co mówią dzieci, a potem przesyłać to do serwerów producenta, co brzmi jak fabuła filmu klasy B, w którym zabawki przejmują władzę nad domowym ogniskiem. W Nightmerk lubimy takie historie, bo przypominają, że technologia zawsze patrzy na ciebie z ukrycia, nawet kiedy próbujesz po prostu zasnąć w spokoju. Ten absurdalny szpieg w pokoju dziecięcym to czysty obłęd, ale przynajmniej nie musisz się martwić, że twoje radio też zacznie wyciągać wnioski z tego, co robisz po północy. Odpalaj resztki rozsądku, bo Trey Songz i Nicki Minaj w Baron's Up właśnie przejmują

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: save the world.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

Słuchaj, Wawrzyniec ze Stolca. Tutaj, siedzę w tej poczekalni u lekarza i zaraz zwariuję, więc puść mi może There's Nothing Holding Me Back od Shawn Mendes, bo tylko to mi uratuje w tym Radio X Vibe.

wchodzisz w to znowu, choć chyba wiesz, że po zmroku rzeczywistość wygina się jak zepsuty wideorejestrator, a w X-Vibe serwujemy tylko to, co sprawia, że włosy na karku zaczynają tańczyć własny rytm. Lecimy w lata 90., kiedy to pewien producent zabawek wpadł na pomysł stworzenia Ferbiego, tego futrzanego stwora, który niby uczył się ludzkiej mowy, a w rzeczywistości brzmiał jak urządzenie szpiegowskie podsłuchujące twoje nocne rozterki. Agencja Bezpieczeństwa Narodowej w USA serio zakazała wnoszenia tych pluszaków do swoich biur, bo bali się, że zabawka nagra tajne rozmowy i wypluje je w formie bełkotu. Dzisiaj wpatrujesz się w gwiazdy, a Miles Smith w Stargazing w X-Vibe pilnuje, żebyś nie odleciał za daleko w kosmos.

Jesteś sam, a zegar w kuchni tyka jak jakiś złowieszczy odliczający mechanizm, więc wbijasz w X-Vibe, żeby zagłuszyć ten wszechobecny niepokój. Czy wiesz, że w 1997 roku filmowcy od horroru Event Horizon wpadli na genialny pomysł, żeby na planie wykorzystać prawdziwe wnętrzności zwierząt, bo plastikowe rekwizyty wyglądały zbyt tanio, co doprowadziło ekipę na skraj załamania nerwowego i wymiotów? Nic tak nie buduje klimatu jak zapach gnijących flaków w przerwie na kawę, prawda? Dzisiaj w X-Vibe serwujemy rytmy równie niepokojące co ten plan filmowy, więc niech cię poniesie w ten obłęd, bo Long i Junior z numerem Tańcz, Tańcz, Tańcz już czekają, żeby rozbujać twoją izolację w X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

2004 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby nagrać własny pogrzeb, bo chciał sprawdzić, kto naprawdę zapłacze, więc leżał w trumnie przez 3 dni, co jest definicją nightmarek w czasie trwania tej upiornej nocy w X-Vibe. A skoro już jesteśmy przy utrwalaniu wspomnień, czas na Fogel, Philip Reichman oraz Lively i ich fotograf w X-Vibe.

Hello, tu Bogosława z Mysłowic. Przepraszam, próbuję tu jakoś ogarnąć ten bałagan w kuchni, ale wiesz jak jest. Ten związek na odległość to jakiś żart. Puszczajcie w radiu X-Vibe, X's and O's od Elking, bo inaczej zwariuję.

0: Radio X-Vibe.
1: Hey, man.
2: Watch out!

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym samym miejscu, w którym czas zdaje się mieć równie niewiele do roboty co ty. Więc posłuchaj o totalnym obłędzie z roku 1984, kiedy to powstały mechaniczne lalki do filmu Gremliny, które regularnie psuły się na planie, wybuchając albo zaczynając poruszać się w sposób tak niepokojący, że ekipa techniczna wpadała w panikę, jakby to one rządziły tym cyrkiem. Co w sumie nie było dalekie od prawdy, bo te małe potwory żyły własnym życiem, w rytm rozładowanych baterii i źle poprowadzonych kabli. A teraz, gdy ten bit powoli przenika przez twoje ściany, czas wskoczyć w klimaty, w których ciężkie brzmienie spotyka się z dziwnym uczuciem, więc niech Two Colors i ich Heavy Metal Love rozpłyną się w eterze. X-Vibe.

To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. Dobra, rozsiądź się wygodnie, bo w X-Vibe serwujemy dzisiaj dawkę absurdu, która sprawi, że nawet twój cień zacznie cię unikać. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizyjnej transmisji w Chicago, a gość w gumowej masce i zniekształconym głosem wygłaszał totalne brednie o nowej coli, co do dzisiaj pozostaje jedną z najbardziej niepokojących zagadek cyfrowego świata. Bo nikt nigdy nie ustalił, kto stał za tym cyfrowym atakiem, a teraz wyobraź sobie to samo w swoim pokoju, gdy nagle ktoś przejmuje twój sygnał, więc lepiej nie mrugaj, bo w tym bicie kryje się więcej prawdy niż w wieczornych wiadomościach. A teraz Jary Oddział, zamknięty i obudź się w X-Vibe.

0: Pamiętasz rok 2004, gdy twórcy filmu Polowanie na druhny zainwestowali miliony w marketing out i not out, ostatecznie okazać się totalnym hitem? W X-Vibe nikt nie wierzy w przypadki, tak samo jak w to, że taśma magnetofonowa po przewinięciu ołówkiem grała lepiej niż życie. Teraz Hot Chill Ray i Tonight Tonight w rytmie nocnego bitu w X-Vibe.
1: It's been a really, really messed up week.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu tu jesteś, kiedy świat za oknem zdycha w oparach neonów, a jedynym sensownym zajęciem staje się wpatrywanie w ścianę. Bo w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizyjnego chaosu, choć mało kto wie, że za tym pikselowym obliczem krył się żywy aktor pod grubą warstwą lateksu i makijażu, który cierpiał katusze przy każdym ujęciu, co w sumie idealnie podsumowuje nasze próby bycia nowoczesnymi w tamtych szalonych czasach, kiedy cyfrowa przyszłość wydawała się obietnicą, a nie tylko kolejnym sposobem na zmarnowanie twojego cennego czasu. Więc odpuść sobie szukanie sensu w tym szumie i po prostu chłoń ten beat, bo zaraz w X-Vibe wjechać musi klasyk od Kid Rocka w utworze All Sour Long. Niech ten rytm niesie cię dalej przez pustkę w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie niby jesteśmy razem, ale wciąż potajemnie sprawdzam telefon byłej, bo tamta relacja miała przynajmniej jakiś sens. Niech Our Song będzie więc nie o nas, a o tym, że to radiowe brzdąkanie to jedyna piosenka, która jeszcze nie przypomina mi o twoich błędach. W Radiu X-Vibe, Anne-Marie i Niall Horan, Our Song. Dla Marka i od Marka, który żyje w przeszłości.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc pewnie masz ochotę na coś, co wykracza poza normę, a w czasie audycji w X-Vibe serwuje tylko takie kwiatki. Pamiętasz rok 2004 i premierę filmu o pewnym wyjątkowo upiornym laleczce? Gdzie ekipa techniczna przysięgała, że zabawki na planie same zmieniały położenie? Co brzmi jak tani chwyt marketingowy, ale w branży do dziś krążą o tym legendy. Bo w końcu kto od... I się przyznał, że plastikowy gadżet ma własne zdanie w kwestii kadrowania. To czysty obłęd, ale właśnie tak smakuje rzeczywistość, kiedy słońce znika za horyzontem, a w głowie zaczyna dudnić ten sam rytm, co w X-Vibe. Więc teraz Kasia Cerekwicka i Potrafię kochać w klimacie nocnego nightmarka.

Radio X Vibe. Bo kto nie słucha, ten słyszy disco z windy. The Biggie Duets. Jazzy Fizzle. Jagged Edge. Biggie Smalls. Ladies and gentlemen.

0: zanim zniknę w cieniu, przypomnij sobie rok 1999, kiedy to świat miał zwariować przez błąd dwóch zer w systemach komputerowych, a ludzie w panice kupowali zapasy makaronu, podczas gdy prawdziwym horrorem okazał się być film Blair Witch Project, który w promocji udawał prawdziwą dokumentację zaginięcia studentów w lesie, co w dobie raczkującego internetu sprawiło, że naiwniacy naprawdę wierzyli w te wiedźmy, czując chłód na karku przy każdym szumie liści, choć to tylko marketingowy majstertet wyprzedzający epokę, bo strach najlepiej sprzedaje się wtedy, gdy nie wiesz, czy to jeszcze zabawa, czy już koniec twojego świata. Tak jak ten beat, co niesie nas dalej. Teraz Lupe Fiasco i The Show Goes On w X-Vibe.
1: Play. Zer.

0: Radio X-Bay. Gramy, bo możemy.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Najpierw byłeś tongue tied, bo zapomniałeś języka w gębie. A teraz udajesz sexy, jakbyś nie wyszedł z domu w piżamie. Daj spokój, nikt się nie nabierze. Radio X Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla swojej żony Ańki, bo odkąd zaczęła nosić na plecach wielkie pompony i krzyczeć motywacyjne hasła przy każdym wyjściu do sklepu, ta piosenka stała się dla nich czystą definicją codzienności. A puszczam to w radiu X-Vibe jako cheerleader w remiksie Feliksa Jejna od Omiego dla Ańki od Marka, bo miłość bywa zadziwiająco głośna.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

w wersji DNA i Susan Vega w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten numer powstał jako demo nagrane a cappella w zaledwie kilka minut? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Paula Simona. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Najpierw ta małpa wytańczyła ci mózg, a teraz musisz uciekać nad morze, żeby zmyć z siebie ten obłęd. Serio, weź się w garść. Radio X. Vibe.

Słuchajcie, dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek sąsiadowi z góry, bo wreszcie zrozumiał, że The Rhythm of the Night to nic innego jak precyzyjny harmonogram nocnego przesuwania mebli, który tak skutecznie uprzykrza mu życie. To niesamowite, jak ten utwór idealnie oddaje ten rytmiczny, stukający w sufit koszmar. Więc leci to dla Marka od sąsiada. Korona The Rhythm of the Night. Niech ten metronom w końcu przestanie wam grać na nerwach w Radiu X Vibe.

To był Lit Up od Back Cherry w X-Vive. Czy wiesz, że wokalista Josh Todd przed karierą muzyczną pracował jako tatuażysta? Serwujemy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wieszcza Bruno Mars. Zostań w radiu X-Vive.

0: to Radio X Vibe. A jak coś się nie pasuje, zawsze możesz wrócić do TikToka.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

kasztanowy masz oczu blask. I tak nam było dobrze, kochany, wśród złotych lili.

wpłynęła do nas wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry. Bo w końcu, skoro Ace of Base śpiewa, że ona chce tylko dziecka, to może wreszcie zrozumie, że tu pod dzieciaków o 6 rano to nie jest sposób na wychowanie, tylko jawna deklaracja wojny podjazdowej. To był totalny klasyk puszczony w radiu X-Vibe, czyli Ace of Base i All That She Wants. Specjalnie dla sąsiada od Marka, który najwyraźniej potrzebuje trochę ciszy na refleksję.

To był A Bar Song Tipsy w wykonaniu Shaboozy, który zanim stał się gwiazdą country, pisał scenariusze filmowe. W X-Vibe mamy następne hity dla pokolenia X, więc teraz czas na Simple Plan i Sean Paul. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Skoro You Belong With Me, to pewnie już planujesz wspólny kredyt. Ale Don't Get Me Wrong to tylko piosenki, nie układaj mi tu życia. Wyluzuj w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. I like to move it, move it. I like to move it.

po lipcu zawsze przychodzi lekkie załamanie nerwowe, więc czas na trochę eurowizyjnego obłędu. Serio. Just a little bit to jedyna terapia na ten stan. Radio XY.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.

To było Dreaming w wykonaniu Marshmallow, Pink i Stinga w X-Vibe. Wiesz, że Sting przez lata pracował jako nauczyciel angielskiego, zanim stał się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Joey Negro, czyli Dave Lee. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla swojej żony, bo po tym jak przez przypadek wpuścili do salonu watahę wracających z łowów wilków, muszą teraz razem udawać drzewa w kącie pokoju. A ten utwór idealnie oddaje ich wspólny lęk i potrzebę scalenia się z naturą w tej beznadziejnej sytuacji. Więc leci Lovers od Anny of the North w Radiu X Vibe. Specjalnie dla Kasi od Marka. Trzymajcie się tam ciepło w tej głuszy.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Don't Wanna Know od Maroon 5 i Kendricka Lamara w X-Vibe. Wiedziałeś, że Adam Levine w młodości pracował jako asystent scenarysty przy serialu medycznym? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą Falco i Bridget Nielsen. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Ilona tutaj z zadupia. I słuchajcie, po tym jak Indyk wylądował na podłodze, muszę to jakoś przeżyć. Więc puszczajcie Frankie Goes to Hollywood, utwór Welcome to the Pleasure Dome, Altered Real, bo tylko to mnie trzyma przy życiu w tym Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

skoro po end of the road nie masz dokąd uciekać, to wylądujesz w paradise, czyli w ciasnym mieszkaniu z niedziałającym domofonem. Absurd, co? Radio

0: you can join us. We like to love it. We like to love it. We like to love it.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
2: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Skoro hips don't lie, to znaczy, że biodra wiedzą, ile wydałeś na diamonds. Przestań kłamać przed samym sobą, że to była inwestycja, a nie zwykły przepał kasy. Radio X-Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

To był Sunroof od Nicky Your i Dazyf X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicky w trakcie nagrywania tego hitu pracował jeszcze jako inżynier produkcji w firmie technologicznej? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Rockset. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Radio X-Vibe. Bo jak mawiał Siara, ja rozumiem, mały, niepozorny, ale z klasą, tak jak nasze playlisty.
1: Gaśka! Gaśka!
2: Przestań się grzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Gaśkę?
2: Gaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę tak bezczelnie, że do dzisiaj pamiętam ten smak kawy wylanej na spodnie. Więc dedykuję ci Perfect Eda Sheerana, bo przecież twoja jazda była tak idealnie chamska, że aż zasługuje na pomnik. A teraz w radiu X-Vibe leci właśnie ten utwór dla ciebie. Mistrzu kierownicy. Od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

kłamałeś, że to koniec, ale No Lie to tylko kolejna ściema w tym smutnym życiu. Teraz czas na Song of the Night Radio Version, żebyś w końcu przestał myśleć. Radio X Vibe.

Oh, słuchaj, Mirosława ze Szczecina tutaj. Muszę po prostu wydrzeć się w niebogłosy albo zwariuję, więc puszczaj mi szybko Lola's Theme od I The Shapeshifters, bo tylko to mnie uratuje w tym całym Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było 7 Years and 50 Days od Groove Coverage w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalistka grupy Mel wzięła udział w dubbingu niemieckiej wersji filmu I nie ma mocni? To kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę Justin Bieber i Big Sean. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe. Would you sit down? Scratching and give me a beat.

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego wciąż wracającego maila o rzekomej wygranej w loterii, który ląduje u niego w skrzynce częściej niż rachunki za prąd. I choć oferta wydaje się cudem, to dedykuje mu utwór You Are The Best Thing od D-Ream, bo w sumie to najlepsza rzecz, jaka mogła mu się przytrafić, skoro wciąż wierzy w te bajki. Więc leci to w Radiu X-Vibe dla naiwnego Marka od niego samego.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To był Comet w wykonaniu Udo Lindenberga i Apacha 207 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Udo przez lata mieszkał w hotelu, bo nie chciało mu się sprzątać własnego mieszkania? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Kesha. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

spadochronnie otworzył się w paraszut. Więc teraz pozostaje ci tylko Don't Stop Believing. Serio, wiara to jedyne, co ci zostało przy tym lądowaniu. Radio

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: душne sny.
1: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

To był Adam Lambert i What I Want From Me w X-Vibe. Wiedziałeś, że gościnnie grywał w musicalach, zanim stał się gwiazdą? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Patsy Gallant. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchaj, Zbigniew, z całowania tutaj. Robię właśnie te nieszczęsne brzuszki w salonie i muszę się jakoś zmotywować. Puść mi może, nie wiem, Happy Birthday od E-Altered Images, bo inaczej padnę przy tym treningu na Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

uciekłeś z Runaway Train, żeby utknąć w Gangnam Style? Gratulacje! Właśnie zamieniłeś rozpacz na totalny obłęd w rytmie konia. To jest Radio

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy. Tempo has reached critical level.

dana aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

show me to niby prośba o dowody, ale po tym, co zaraz usłyszysz w Lambada, będziesz błagać o amnezję. Kto w ogóle układa tę playlistę? Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To był The Let's the Song od Kumera i Freda Rabe w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten Kumer tak naprawdę nazywa się Felix Brummer i jest raperem z grupy Kraftklub? Szykujemy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Beck. Zostań z radiem X.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu nocnemu wcieleniu, bo po 3 nad ranem znowu zjadł całą paczkę żelków i teraz czuje, że te zielone jabłuszka wyleczą jego wyrzuty sumienia. Więc leci Green Apple Candy od zespołu Phoenix, Edward Maya, Chris Ruo oraz Jake Newmar, specjalnie dla siebie samego, bo w radiu X-Vibe każdy zasługuje na odrobinę słodkiego zapomnienia.

utknąłeś w middle, ale życie to nie przystanek autobusowy, więc lepiej fly with the wind. 7 inch. Zanim zardzewiejesz od tego czekania. Totalny odlot w Radiu X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: these beautiful things that I've got.
1: To był Beautiful Things Bensona Boona w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten chłopak zaczynał w mediach społecznościowych od filmików z akrobacjami? To teraz następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Hootie and the Blowfish. Zostań z radiem X-Vibe.

był geniusz z Kalisza. Biegam cały dzień i w końcu i dzisiaj dorwałem, więc puszczajcie mi szybko. Skywalker Fit Travis Scott od Miguel. Travis Scott, bo w tym Radio X Vibe przyjemnie nie puszczacie samej papki.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Ursynowa chciał napisać do szefa, że kończy raport, ale autokorekta zmieniła to w wyznanie, że kończy romans, co skończyło się tygodniem niezręcznej ciszy w biurze. Więc na tę okazję w radiu X-Vibe leci Four to the Floor od Star Sailor, bo skoro już wszyscy tupią nogami pod tym biurkiem, to niech przynajmniej trzymają rytm. Dedykuje Marek dla swojego szefa.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Kto był with you? Chris Brown w X-Vibe. Wiedziałeś, że Chris w wieku 11 lat wygrał konkurs talentów śpiewając utwór Michaela Jacksona? To teraz następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Alicia Keys. Zostań w radiu X-Vibe.

Raz, dwa, trzy i... Oczy tej małej to ten rodzaj nostalgii, która przykleja się do człowieka szybciej niż obietnice składane w sylwestrową noc. Skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, to w 1998 roku świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach komórkowych, co było szczytem technologii dla każdego z nas. Dzisiaj patrzymy na to z podobnym politowaniem, z jakim traktujemy niektóre nasze dawne wybory życiowe, ale przynajmniej wtedy wszystko było prostsze. Skaczemy z polskiej poezji w zupełnie inne rejony, gdzie elegancja ustępuje miejsca miejskiemu chłodowi, więc sprawdźmy, jak to brzmi teraz, a Boogie with the Hoodie i Look Back at It w Radiu X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

dostałem wiadomość od Marcina z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu po miesiącach prób udało jej się przestać być człowiekiem i oficjalnie przeistoczyć wściekłego szakala, żeby wreszcie skutecznie odstraszać akwizytorów od drzwi. To jest dopiero poświęcenie dla rodziny. A teraz w Radiu X Vibe Mike Snow Animal dla teściowej od Marcina.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słyszałeś to akustyczne smęcenie, które właśnie przestało męczyć głośniki? Więc teraz pora otrzeć łzy, bo w 2006 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby opatentować kształt kromki chleba, co pokazuje, że desperacja w poszukiwaniu sukcesu nie zna granic, podobnie jak próby ucieczki przed rzeczywistością, o których zaraz usłyszysz w dźwiękach, które w X-Vibe serwują dawkę niezbędnego dystansu. Więc zapnij pasy, bo nadchodzi Leona Lewis i jej Run w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Myself and I od G-Eazy i Bebe Rexy w X-Vibe. Wiedziałeś, że G-Eazy, zanim stał się gwiazdą, pracował jako stażysta w studiu nagrajowym, gdzie parzył kawę? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Tom Petty. Zostań z radiem.

Dobra Noka i ich Irlandia to chyba jedyny przypadek, kiedy emigracja brzmi tak sentymentalnie. Choć pewnie w 1991 roku, kiedy ten numer święcił triumfy, mało kto myślał o pakowaniu walizek w tę stronę. Ciekawostka jest taka, że w 2002 roku naukowcy odkryli, iż krowy dają więcej mleka przy spokojnej muzyce, co w sumie tłumaczy, dlaczego dzisiejszy wieczór w Radiu X Vibe płynie tak wyjątkowo sennie i bez zbędnego pośpiechu. Zamiast doić krowy, lepiej przeskoczyć w zupełnie inne rejestry, gdzie elegancja spotyka się z lekkim niepokojem. Bo przecież nikt nie chce tańczyć z obcym w pełnej powadze. Więc teraz Saxena oraz Ajaj i Dancing with a Stranger w Radiu X Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

0: Mieczysława z tej strony, z Ameryki. I tak sobie właśnie układam w głowie stare studia. Kurczę, puśćcie w końcu Partinen od Prince, bo to Radio X Vibe to chyba jedyne miejsce, gdzie jeszcze można usłyszeć coś z sensem.
1: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence!

0: in town.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Fi.

Maroon 5 i ich Zagubienie brzmią całkiem nieźle, choć czasem mam wrażenie, że w tym pędzie łatwiej zgubić klucze niż sens życia. Tak samo jak w 1998 roku nikt nie rozumiał fenomenu Tamagotchi, a wszyscy i tak karmili te piksele, jakby od tego zależało przetrwanie ludzkości, co jest równie abstrakcyjne jak próba znalezienia spokoju w środku nocy. Więc zamiast dalej błądzić, warto odetchnąć przy kojących dźwięka, które zaraz zabiorą Cię w podróż. Teraz Schiller oraz Isgard i Ein Schöner Tag w X-Vibe.

słyszałeś Sugar w wykonaniu Robina Schulza i Francisco Jaitesa w X-Vibe? Wiedziałeś, że Yates jako dzieciak wygrał konkurs talentów śpiewającego Michaela Jacksona? To tyle z ciekawostek. Lecimy dalej. Następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Coldplay. Zostań z radiem X-Vibe.

0: zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Zamki na piasku od Lady Punk brzmią po latach równie nostalgicznie jak moje próby zbudowania pałacu z mokrego piachu w 1986 roku. Skoro mowa o minionej epoce, w 1985 roku świat oszalał na punkcie gry Tetris, która udowodniła, że układanie klocków może wciągać bardziej niż życie towarzyskie. Podobnie jest z tym wieczorem w Radiu X-Vibe, gdzie chaos miesza się z porządkiem, a my przeskakujemy z polskiej klasyki wprost do animowanego szaleństwa. Czas przestać budować zamki, bo zaraz wpadniemy w zupełnie inny nastrój. Teraz Will.i.am i Hot Wings w Radiu X-Vibe.

No, Denis z Legnicy tutaj, usuwam właśnie numer, bo ile można, nie? Puśćcie mi może Life is a Roller Coaster od Ronan Keating, żeby to Radio X-Vibe jakoś przetrwało ten mój dzisiejszy dramat.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Tina Turner w miksie Skygo to dowód na to, że nawet po latach ten numer potrafi wycisnąć z głośników ostatnie soki, mimo że oryginalny teledysk z 1984 roku wygląda dziś jak próba udowodnienia światu, że skórzana kurtka pasuje do wszystkiego. Skoro o dziwnych eksperymentach mowa, Benjamin Diamond, wchodzący zaraz na antenę, przypomina, że czasem wystarczy jeden niepokojący dźwięk, żeby poczuć się jak bohater filmu, w którym lepiej nie zaglądać do piwnicy. Teraz Benjamin Diamond i Little Scare w radiu X-Vibe.

To był Don't Bryson Tillera w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość w młodości zajmował się głównie produkcją bitów w garażu i wcale nie planował kariery wokalisty? Mamy kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Herbert Grönemeyer. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Anna Wyszkoni w utworze Soft to idealny podkład pod wieczorne nic nie robienie, chociaż przyznaj, że po 3 minutach tego spokoju człowiek zaczyna szukać choć odrobiny chaosu. W 2002 roku świat oszalał na punkcie pierwszej części przygód Harry'ego Pottera, co tylko potwierdza, że wszyscy mamy w sobie ukrytą potrzebę ucieczki od rzeczywistości, nawet jeśli oznacza to tkwienie w kolejce po bilet przez 2 godziny. Takie życie to wieczna walka z nudą, więc zamiast czekać na magię, lepiej po prostu podkręcić głośność i przestać analizować teksty piosenek, które mają nas tylko wprowadzić w odpowiedni stan. Teraz Imagine Dragons i Believer w Radiu X.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, która w końcu zrozumiała, że podkręcanie głośności w telewizorze o 3 nad ranem to jedyny sposób na skuteczne wywołanie u sąsiadów ataku paniki. A teraz w Radiu X Vibe Mars Pump Up the Volume dla teściowej od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Ten numer od Adama Porta i ekipy wchodzi tak gładko, że niemal uwierzyłem w swoje umiejętności taneczne. Ale przypomniałem sobie lata 2000, kiedy szczytem technologii był telefon z polifonicznymi dzwonkami, które brzmiały jak atakujące cyfrowe komary. W czasach, gdy świat zachwycał się pierwszymi płaskimi ekranami, ludzie w pocie czoła wyczekiwali momentu od... i po prostu odciąć się od rzeczywistości. Dokładnie tak jak teraz, gdy w X-Vibe wjeżdża nocna klasyka, więc niech Shakedown przejmie steryf. At Night.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Post Malone i Quavo w numerze Congratulations w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu specjalną maszynę do robienia tatuaży, żeby samemu się dziarać, gdy najdzie go ochota? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą Orchestral Maneuvers in the Dark. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

And you're ready to flow. And you're ready to flow.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Krystyna Giżowska śpiewa o tylu wspólnych latach, że aż zaczynam się zastanawiać, czy ktokolwiek jest w stanie wytrzymać ze sobą tak długo bez lekkiej awantury o pilota do telewizora. W 1987 roku powstała pierwsza gra z serii Final Fantasy, która miała być ostatnią szansą dla jej twórców przed bankructwem, co pokazuje, że desperacja bywa całkiem niezłym motywatorem do tworzenia historii. Przeskakiwanie z tych sentymentalnych wspomnień do współczesnego chłodu bywa jak zimny prysznic, ale skoro już tu jesteśmy, to lepiej płynąć z prądem niż walczyć z losem. Teraz w Radiu X-Vibe, Bazi i Mine.
1: Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: Marek z Sosnowca pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo tylko ten utwór wreszcie przekonał ją, że ryby faktycznie potrafią tańczyć w akwarium, co zresztą codziennie obserwują przy niedzielnym rosole. Totalny obłęd, ale w końcu po to powstała ta nuta, żebyśmy wreszcie zrozumieli wodny świat. A teraz w radiu X-Vibe The Chemical Brothers, The Salmon Dance dla teściowej od Marka.
1: Hello, boys and girls. My name is Fat Lip, and this is my friend, Sammy the Salmon.
2: What to do?
1: Today, we're gonna teach you some fun.

0: Who's hungry?
1: W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie.
2: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

Nino Sinelli, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Bzim-Zarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

skoro właśnie wybrzmiało to kojące zapewnienie, że nie jesteś sam, to chyba najwyższy czas przestać użalać się nad sobą i ruszyć z miejsca, bo w 1984 roku, kiedy świat zachłysnął się pierwszymi odtwarzaczami CD, ludzie wierzyli, że laser naprawi ich życie, tak samo jak ta muzyka próbuje naprawić twój nastrój, co oczywiście było zwykłym złudzeniem, bo jedyne, co faktycznie się zmieniło, to sposób, w jaki wkurzały nas porysowane płyty. Więc przestań rozpamiętywać przeszłość i lepiej poczuj ten taneczny rytm, bo teraz Billy Ocean i Caribbean Queen, No More Love on the Run w X-Vibe.

To było All About That Bass i Meghan Trainor w X5. Wiedziałeś, że ona napisała swój pierwszy utwór, mając zaledwie 7 lat? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Faith Evans. Zostań w radiu X5.

Radio X Vibe. Słuchaj albo nie. Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

Słuchacie radia X-Vibe.

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam z tego momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: Znowu tu jesteś i nie udawaj, że nie masz nic lepszego do roboty o 3 nad ranem w czasie audycji, bo obaj wiemy, że demony lepiej karmią się bezsennością niż kawą z automatu. W 1998 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek zabawki o nazwie Farbi, która miała uczyć się języka. Niby niewinne futrzaste stworzenie, a w rzeczywistości Agencja Bezpieczeństwa Narodowego w Stanach zakazała wnoszenia ich do swoich budynków, bo bali się, że te pluszaki podsłuchują tajne rozmowy i nagrywają każde słowo w swojej pamięci. Totalny obłęd, który dzisiaj wydaje się zabawnym żartem, ale wtedy ludzie naprawdę wierzyli, że plastikowe oczy patrzą im prosto w duszę i planują przejęcie świata. Teraz Rafael DeLove i The Man Who Can't Be Moved w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Tu nie ma przypadków, są tylko dobre kawałki z przeszłości. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo jego kot uczy się właśnie obsługi ekspresu do kawy, więc dedykujemy mu Padam Padam od Kylie Minogue, czyli totalny obłęd, bo to bicie serca, które brzmi jak twoje mieszkanie o 3 nad ranem. Lecimy dalej w radiu X Vibe. Kylie Minogue, Padam Padam, dla Marka od nocnego dyżuru.

Zegar pokazuje 3:00 nad ranem, czyli porę, kiedy rozum śpi, a demony w X-Vibe po prostu zaparzają sobie kolejną kawę, żeby przetrwać ten cyfrowy obłęd. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat jeszcze wierzył w potęgę VHS, firma produkująca lalki Teddy Ruxpin wpadła na genialny pomysł? Ot! I zabawka miała wbudowany odtwarzacz kaset, przez co po włożeniu do środka taśmy z metalem czy innym hałasem, mechaniczny miś zaczynał wykrzykiwać demoniczne treści z prędkością godną opętanego, co skutecznie psuło dzieciństwo całemu pokoleniu dzieciaków, które do dziś boją się pluszaków. To był totalny klasyk absurdu, a teraz wrzucamy na ruszt inny rodzaj niepokoju, więc niech Ma'anan w numerze Anioł Miłość to Wieczna Tęsknota w wersji z 2011 roku niesie cię w stronę świtów.

2004 roku fani gry Half-Life 2 kompletnie oszaleli przez wyciek kodu źródłowego, który narobił więcej zamieszania niż kiepski żart w X-Vibe. Ten cyfrowy nightmark to dowód, że nawet w kodzie siedzą demony, choć w sumie lepiej mieć błąd w grze niż w życiu. Teraz Kanye West oraz Rick Ross z Devil in a New Dress wybrzmiewają

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Tylko ja.
1: Znowu się spotykamy w tej mrocznej dziurze, gdzie czas nie ma żadnego znaczenia, a światło w pokoju to tylko niepotrzebny luksus. W 1982 roku pewien człowiek postanowił nakręcić film o kosmicznym przybyszu, który po prostu chce wrócić do domu. Ale w trakcie prac nad E.T. ekipa techniczna wpadła w paranoję, bo guma, z której odlano twarz stwora, zaczęła dziwnie pachnieć rozkładem w wilgotnym studiu. Wyobraź sobie ten klimat, kiedy siedzisz w oparach sztucznego lateksu i boisz się własnego cienia między jednym a drugim uderzeniem bitu. Totalny obłęd, który w X-Vibe smakuje wybornie, więc rozsiądź się wygodniej, bo teraz S.R.N.D. oraz Christy Reeves i ich Woman in Love dryfują przez eter w X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo taniej wychodziło niż kupować plastikowe atrapy, co czyni ten klasyk totalnym obłędem w duchu nightmarek, bo kto od i nie chciał pływać z umarłymi w ramach oszczędności. A teraz Boy Loco i Slow Dancing w klimacie XX.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kiedy rozsądek dawno poszedł spać, bo tylko w X-Vibe znajdziesz ten specyficzny rodzaj niepokoju wymieszany z nostalgią. Przypomnij sobie rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist i nikt nie przejął się tym, że w scenie z basenem pływały prawdziwe szkielety, bo tak było taniej niż zamawiać plastikowe atrapy. Ekipa filmowa po prostu kupiła je w sklepie medycznym i nikt nie mrugał okiem na ten cmentarny recykling w imię wyższego dobra sztuki filmowej. Totalny obłęd w czystej postaci. Dokładnie tak jak ten beat, który zaraz usłyszysz w X-Vibe. Bo przecież imieniny u cioci to też swojego rodzaju horror z sałatką jarzynową w roli głównej. Teraz szwagier Kolaska i u cioci na imieninach w rytmie X-Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo jego kot uczy się właśnie obsługi ekspresu do kawy, więc dedykujemy mu Padam Padam od Kylie Minogue, czyli totalny obłęd, bo to bicie serca, które brzmi jak twoje mieszkanie o 3 nad ranem. Lecimy dalej w radiu X Vibe. Kylie Minogue, Padam Padam dla Marka od nocnego dyżuru.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.